emoții restrimei. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.